0: Radio Mora, u gudam weekend z muzyką i z cieloga Svita.
1: Big man, there goes Mac the Knife.